jest wieczny serk na łysach cel. Poraniak jest wieczny serk na łysach cel.